0: Dus netko dzieje się z mimo sobą spyła skupina kontakt, a Milan Grojlich, częstniejszy rańczy redaktor, je netko kiemni do studia przyszło, a wozmie nas krótka sobą, a polada na wune temy częstniejszego rania. Dobranie, Milano.
1: No dobranie, haj w naszej hudźbnej rubrice zonimy nedom w dalszej starej serbskiej skupinie. Dalej pądzie dżęca poda nas w nowe funkcje przewożowanskie ep Sotra a w swawnego hudźbnika, kiś je też wiadomostnik. Nimo toho sme podlabili przy żniach Rocha pola Kukova.
0: Tak daleko potekim krótka przelatka w dżęcyszych temach, a krótki hudźbny przelat mam ja nedom za was. Ja tu.

0: Ja, wojaruskeho Leona Fokuoweho gymnazija w szulerskim projekcie w kooperacji ze zamierowym zjazdkom Wužiska Jezorina. Z QR-kodom może so ludzo w obszerniejszo w tematice w odpowiednich motivu informować. W Budyšinie je tu chwilu klub Mono na kamiętnej hase zaurene. Przyczyna su ponowenskie dziewa. Kaž zamówici na Facebooku informuje, cedža hač do novembra s přetvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letne vopstače diskoteki, v kotrež su specializovaní na elektronisku hudžbu. Rumnost če hodža so potom vod nazimy tež zaso za privatne zariadovania knijovač. To bych upovest čekiš namakače tež na našej internetovej stronie, a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca zmejeme jacem ročelovač sunca, tež švijele a nevedra sú možné při 27 do 29 stopniach.
2: Puče naši končinie sú svobodné, dotaz sa tež pri pučach nidže nebyska, jeli pak sa to biorania zmeni a vy nešto uľadače. Prizoča sa rádi pola na ju pak telefonisce, abo napísajče na maj povesť přes četú funkciu app MDR Serbia. A vak pre môj Milan a Matej, mám dobrú jezbu.
1: Serbski Rozvoz.
2: A dobry start do dnia ci pana pošestřich.
3: Če trude viču, kak ty tam stejš, a luči narečíš. O svobodžer, tych buki zvíš.

0: Na kraju je drude vidzimy, miestcze słysza miastem iżo k tomu, runie tak kajś naszym policajskim reporcze i skutory. Tak jara kajś słysza ja w obrazie miasta, tak usto so z nimi też niezboża stanu. Loni je policja po cywie niemskie wiace hać 16 tysac niezbożą ze zranienymi registruowa. To by niemale 40% wiace hać iście lito do toho. Przedewszym młodzi ludzio bychu na niezbożach w obczyleni. Niemska rada za łopkanu wistotu żada si to dla nietko krucisze prawidła. Sztujś jezmu dolnosci ma przychodnie najprede taki nieszto kajsz licencu za e-skutory czynić żubiecz. Nimo toho ma minimalna staroba od 14 na 15 lit stupacz. Hacz mi jeszcze so nasza policja zajszwynny też z niezbożom z e-skutorom zabierać. Milan Grojlich wie wiace.
1: Policja z G.
2: Niezboża nic, ale je husto kontroluje, to husto czytasz w policajskim reporcie. Ale tam nie wiecie, we Maleszecach je muż online za nowym autom pytał, a pola pozdatnego autowego domu w Hamburgu niszto namakał, coś co jemu lubiesze. Na to je 15 tysac euro za auto na konto szwicarskie przepokazał. Auto pak żenie dostał nie, a pieniądze są fuk. Na S94 pola Prieczec, blisko Halstrowa, su sredu poponiu 5 hodzin spieszność śmierili, 70 je tam dovolene. 105 a 70 auto bie przespieszne, rekord dnia je nastaju Audi z wojarowskim czisłom ze 147 km/h. To przyniesie dybkaj, 700 euro pokuty a 3 miesace bez papieru. A na zawodowej leżoności w Bywej Wodzie su paduši 300 metrów koporového kabla za 15 tysac euro pokradnili. To wotwiesć, šak jest to što proce žarało, to dla pyta policja svědków, kiž su bliskosti vůladnije věže v útoru abo sredu ništo podladného videli.
0: Tak daleko po takim zdzielenki policje, a za 4,5 mężczyny potom sleduja pojeszcze z Honie Wużice.

0: Z južnych wotów mam dobre powieście za wszystko, co chce z kanuą albo czumikom jeć, kuo wokoło slopiszczo je zaso priniatura można. Pulowy prud mies szprewiu a kszuszwiczanskim priudom niemsce krausnikostrom su za czumiku wopkat zaso wotyreli. Do toho však bychu tam viacore groble zaureli dla silno nadpada z dubowymi procesionskimi przedżariami. Niemsce eichen procesionsspinner. Podwuczary su straszne hause a stome wotstronili, potem Wotrisk hiszcze raz kontrolowane, zbytne, dotal zaurene wodzizny pak, wostanu najprede raz zaurene. Stujcie po takim južnych wotach popuczu, miu dale dokwanie na tafle dziwacz, obo prodzienoż wotorene czary używacz. Na stres strasznie usańce dla zawieszcze nicht tu luszcz nima. A nietko je na posyde mich, tu iż sleduja dalsze pojeszcze.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Wieczorny pumpy MOA w przychodnych latach płynowa milinarnia nastać. Każ energijowy koncern LEAG z dzieli pożada sowon ze steniszczą przy zjazdkowym wupisaniu, kotryż błędzie ze zakonia za zaručenie zastarania z milinu. W parze przylubienia bychu nowu milinarniu z początku 2030 let otworzyć moli. LEAG eksplicitnie wita, że nie obsahuje zakon inak, hacz z początku planowane żaden bonus za juniemskie, ale zo obsteja za ošitke regione samsne šanse. Z toho máte 26 dziečimi 4. do 7. letnika je proznické lievo serbského šulského tovarstva ve vodových Hendrichecach dere vukniovane. Dženca startuje dzieči zromadne ze 6 doladovariemi, mez nimi 4 studenča do 10 dňovského přebytka ve vočerstvení Šukverksenland. Planované sú rečným lieve mez druhým púčovania športové poskytky přes polný r a nazvučovanie serbského spieva zromadne s bosčanom Donatom. Dziewa koło wokoło nowej mierjenskiej stacje Panšicach-Kukowie maja w nazymie zakończone być. To zdzieli krajny zariadca w obswiet ratarstwo a geologiju na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400 posta 1000 euro. K tomu słyszate też instalowanie mierjenskiej techniki a zwosadzenie areala z rostlinami. Z nowej mierjenskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody mierić, kotrzeż po rece Čeče. S pomocou tutých informácií očakuje si lepšie obličenia za tvár nových prípravov po dvúkloštorskej vode. Mez Lenianským a Parcuským jezorom blízko Vojarec maja nové turistický poskytk ve Vúžiske jezorine. Na dohromade 12 pučnikách vúľada švotnetka v umielské tvorbe se šelakými vúžiskými motivami, mez druhým tež serbskými kež s kšižarjemi abo z národný drastu. Zotovili sú je šulaky a šulario Vojaruského Leona Fokovového gymnázia šulerským projekče v kooperácii se zamerovým zjazkom Vúžiska jezorina. S QR-kódom môža so ľudžo v obširnýšov o tematice v odpovednych motivu informovač. V Budišine je tu kvíľu klub Mono na kamentne hase zaurene, pričina sú ponovenské dživa. Kaž zamoviči na Facebooku informuja, ceďa hač do novembra s pretvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letne v obstače diskutéky,

0: w kotrych są specjalizowani na elektronisku hudżbu. Rubnosće hodža so potom od nazymy też za są za prywatne zariadowania knijowacz. To by się powieść, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Częca zmijemy jacy moczyluwacz słońca, też świele a niewiedra są zdziela możne przy 7,23 do 9,23 stopniach.
2: Krótki polac na pucze na A4 z Mizorielc, z tym jest Porschowom a honim wyjezdom defekt na auto na prawie jezdne. Tam jeszcze proszę skiedź mnie, ewak szo swobodne, też wyskacze dotal, nidzie przy puczach nie steja, jeli pak nieszto uladacze, wy wiescze, przyzycze z rady polanaju pak telefonistce, albo spowieszczu przez naszą czetu funkcję app MDR Sabia.
1: Serbski rozwóz.
2: 4 pana po 7, nitko dzielale z Mirczyną Meclichom, a potem, po takim zanikach cimieńczyny, będzie możnie.

0: Na polach, abo skaukach, kajž na nje kukuje praja, je sa čera poriadne prošivo. Štuž je tam na polnoch pučikach kolesoval, abo nadroze po puču byl, je ju snač uladal, sečo močavu Miłočanského agrárneho družstva. Tu kvílu dobia, kujždu zvončnú hodinu vúžič, a taktež čera. Najprve pak so proba berie, kajž je ľudia mačiva zoniva.
1: Na polnym pučiku na skaukach w Kukowie parkuje Paul Matka. Spiesznie chce z małej mobilnej syczomoczawu, kotruż może z jednej ruku wunieść, probuzać, a rozsudzić, hać może aż nieć.
2: Aj, musimy ruch moczyć, to jest nazemski ruch, kotruż już stoi. Tu nie po tej sztucji stopnu, to się co rady moczyć, bo nie będzie jeszcze zrało w tych dolinach tam. A z tym smo dobrze troszkę doczekać, ale nie, przez te dyszczyki, że są te 10 litrów boli. A jest to roh kus lene, bo nie mamy żadnych czas, to doby nie kiepreć.
1: Do to opak doby roh, kiesz na niedzie 30 hektar se wistu suchotu mecz. Jednaczel Miłočanská agrárna družstva Paul Matka miri wóżnotu.
2: To są nieke 16,6%, to rykad muszę domu kilku doczeknąć, dokież mu trzeba pod 15% wóżnoty.
1: Na hodinu zubi rostlina nikak 1% vožnoty. Tu iš je po dvimaj hodinomaj vulka sečomočava na polu. V nej sedzi Beno matka, kiš mašine ižo z džičatstva v konjecach znaje a ľubuje ratostvo, kotre strachy pak horcota za sečomočavu sobu přinese.
3: Co może się stać? My po rucha jara hubojko jedziemy, my mamy taki tak menowany flex drepor sznetwerk. Tu tak hubojko jedzie, że my mamy eventuál tie kamene zbierať môžeme a to tom čo močo je netie. Tam môže tie škričky nastať, aj a to môže sa ten ešte zapaliť. Vieso?
1: Doživiu je vojen hakle junu, to doby všetko jara spiešne hič. Jednače pao matka.
2: Aj tu čas nie tak, že to nie je tak horco, ten po tých štúci stopnú, že tu nebyl ničo zrao, tak mu nesmo trebali názbožo ničo činč, dokež to tie na tie co asfaltové púče, čo? To sa tie môža tie ponku skoncovať. Mo spôtamo, tu si čmo čo údu čporane, pon mamo mu vodu ši odpanu, ko to stojí na dvore, ale na kúže polo nieke subu zač tú vodu, tomu ten ľudé mu nečinimo, dokež nieke nie je celé tak horco a tie ta podajú kus vožniša.
1: V sičom očavie sami je tiež príjomne kvôdno. Váčone a Milane leta ja pred oknom nimo, od procha ničo nepytneš, a Beno matka na svoj monitore všetké vážne parametre vidí.
3: Za te cúho polo mu trebemo nekaj, to môžeme ja ju v tom kompjútoru ladač, te polo jo nucka, ju je 3 hodine, 2 štorci, še trem za te polo, on je otovo. Ja vidím, kabel hektaro sme sú činené, kabel hektaro ešte dobre činené odváč, kabel sme namočili zno. To je jara vážne pán za Paula, so tu môže lepe kalkulovať, že so to skladovať bude urodobí.
1: Do skvada nie je daleko. Ze všich dohromady 850 hektarov Miłočanská agrárna družstva žani 2 kilometre do skvada nie. Žnie sú so pola nich prvný týždeň dere zahajili a traja netko popravom, tak Paul matka hač do zimy.
0: Ľudia Mačiova je pobyva na žniach rocha Miłočanského agrárneho družstva Kukovie.

Od čerawšo je nowy film The Odyssey po takim Odyseja kinach widzieć, a znanosće o tym już zonili, ale dybko nie k tomu je drzeżanach nowa filmowa żola wotarewa. W Cineplex kinie, tak mianowanym Krystalowym palastrze, su kompletnu kinu żolu przetwarili, tak zo odpowieduje nietko IMAX formaty. Ma 378 miestnu, hobosku 190 kwadratnych metrów wielku z czynowinu, cinače wódce ryczaku a laserowe projektor, po takim jasne wiecze a techniczce lepsze umienienia, hacz normalnym kinie. Drežany maja z tym nietko 16. IMAX kino niemski. Przetwo je po informacjach jednaczela kina 7 cyfrów zoomu pwaciu. Tu iż też kino dożywienie za opetuario cele tunie nie, za IMAX żolu przyjdą niekak 4 euro na normalną pwaci z nuore. Stu iż chce przydatnie premiumowe sydwo mieć a niemale leżeć, pwaci jeszcze raz 4 euro postawiace. Z 23 euro mi dobicze potekim niekak liczyć, to klinczy, a je wiele. Filmuj entuzjastrza pak wiedza zoso to dani, a jeli to jeszcze nie jeszcze uspytali, to je quasi dożywienie. Moja premiera bie loni zimie, cejczy Avatar film, a no aj, ja bych bach, baw, a optimalny film za to, jarunie czera niemskie zabieżą w Odyssey. Dalsze pokiwy mam nedom za cimienczny za was.

No, z znaja Bozen a Južny Tirol zdorla. W stolicy severo-italskiego regiona jest včera rano dziel sudniskiego tvarenja sypnął. A pośem zdaczu są jedno już snadnie tragedii uczekli. Po informacjach južnotirolskiego portala stol.it, južnotirolskiego portala mienczynuje nowiny Dolomiten w Bozenie, sypnął rusowokowo na posedmich rano srednim dzielu tvarenja 4 poskody. Potrychene są mjezdrujem żole za jednania, kęclije a dzielę archiwa. Poprawom dzieła tam niedzie 100 posta ludzi. Dokąd pak staso niezbożo jeszcze do zajenia regularnego dzieła dnia, bieno już 6 rzeczenskich mocy tvarenju, jedna osoba so jenoż lochko zrani. Czy od laje so tvarenje sypnuło, nie jest jeszcze jasne. Potrzebnym obuku bieżachu unie dzieła k statystickiemu zanierowaniu, wiece ustojni maja nitko wyjasnić, hacz wopstyji z tym zwisk sztutej statiku. Dzieła sudnictwa maja po możności spiesznie w narunanskich umnościach dalej hić. Niekotre akty pak smieli pod rozpadankami leżeć, a z tym miło znano też dlietracz.

0: Serbskich digitalnych pomocników, tych jest syci miastem tujszto. Przelac namakacze mierzujem na portalu digisab.de. A czy co tak mianowany Zoblex, digitalny słownik z Niemczyny do Hornio-Serbszczyny, a czy to prawopisna kontrola za programy Gajsz Words albo LibreOffice, albo a czy to przełożowanski program Sotra, który czci Beo Sekundo, serbsko-ryczny przełożk na niemski tekst zestaja. Runie pola Sotry są nowostce zajświetne wozywili. Klemens Schmid je so z tym bliżej zabierał, co da za tym ci.
1: Pajma jest tak. Za większość używarzy, kiedy ze Sotru działa, to bychą się spieszne niemsko-serbskie albo serbsko-niemskie przełożki zestać żali, tuta nowostka, gdy nie będzie świet spowalaca, a tola za to albo tamnego stano zajmała. Przełożki chodzą sa mianujce od netka jako link dzielić. Sztuć po takim zromadnie z nikim na przełożku działa, może tutun swojemu koleze dale swać.
0: To pak nie jeniczka nowość App Sotra. Nic, Klemenso?
1: Cele prawie, bo wiele praktikabelniejsza je dalsza nowość. Mianujcy chodzą sa z pomocą tak mianowanie OCR funkcje, netko też teksty z obrazu przełożyć. Przykład. Macie jako wiesne towarstwo w niemski flyer, a chcecie ją radu w serbski rzeczy mieć, da spoznaje Sotra na zakładzie fota wszystkie tekstowe pasaże w obraza, a z toho przełożk zestaj. Gdybyś trzydota liście przydatnie, wiedzi korektury na tekstu czynić, to pak słysza przy przełożowaniu tak a tak husto k tomu.
0: Utone Jack Klemensej Schmidty, kisze informował o nowostkomaj przełożowanskie app Sotra. Niecko je 4 do napu 8.

Konstantinos Kufos, Hujbas Albanskie, a jelis če tam dovolu, sčelče nam rade tež v obrazes Albanskie, abo vizo tež sinajših krajov myso přesnje vieselime, a jelis če konstiženja tu, a nie vešče što činič, mam nitko pokive za vas. Jeli chcete svečiť, môžete to konc týdženia v Sulšecach, tam sveča vesný svečin, dženca natočí sa pivo večer 6 a potom sleduja reje za modrých a starých skupinu Fantazí. Júce potom džedále připonu jenej s telenom jednatko, vocioch potom sleduje zromane kovej píče a večer 10 za jaso reje, kotrož pon celú noc bundu. Niedzielu dzie też dalej, to jest kwie swójny dzień, poręczym piwę przewodzie swoje jednaczych ubeżowanie za dzieci, a potem cioch sleduje wielki swiedzieński program, a wieczor dziewięćich jest tam public viewing, finale światowych mistrzostw, kopańcy możecie sobie tam obladać. Zelowe ukożowanie koczynie pod hesłom Nasza przyroda da się woptać. Poskitk za wszystkie generacje, jakieś bysze dżęca planowane, co dla bliża co niewedra przesunie, bo dokładnie tydzień, po takim na przyciony piatk, potem od 5 do 7 so zelowe ukożowanie koczynie odmiła. Na kulturnej zarodzie serbskiego ludowa ansambla ustupi jutrze wieczor na po 8 spiewaka Milena Wojczariec. Zarodowa noc zčinje 1000 cvičkov, prosil vas, jutce na romantisku noc do kloštorskej zarody kloštra Marijine Hviezdy, započejo večer 7, tam očakujo vas nimo v obrazu a scénu ze cvičkov, tež hudbne kvostčenky mezrujem ustupi duo Helena a Jan, tež kuzvaria su se do kloštra přeprosili a Vužičanska rapsodia zarijuje. A Drježdžanstvo Serbia, vo sebie tež moži, sú na mačonorečnú Božom šu, nedželu po podňu 4 do cirkve Sviatého Antonia na Bynovskej džesač preprošení přizamknie so biesada, svačinu. Krotko do cibilky na 8.

Zawieszcze praje niemale, kujdemu z was lubi przyposłuchach jo epos Homera w dudom dejach Odysseus a nieszto. Znanosće tež iżo wabienia a trailery widzeli za nowy film w runie tutej Odysseji je oficjalnie czera niemskich kinach zabieżał. To je nowy film reżysera Christophera Nolana, jednego z najsławniejszych scyła w unie przy filmach kajż Interstellar, The Dark Knight, Inception albo Oppenheimer reżijowiec. Ale Odysseja je non plus ultra, što iš náročnosť nastupa. No chcú zcova direktne za film vábič, ale som jednorie zaorjene o tom, kajke proce a kušte sú za ňu nasobrali. Vám zcova še osobitostky dopovedať nemôžu. Ale cový film je sa na analognom IMAX-filmne verčov. Nic digitálne, kaj šavak, dženci ši džen zvášňo, s tým je obraz tak vulky a votre kajš je nož možno. Ale nimale 600 kilometrov analognego filma sú nawerčeli, přes 500 cista kostýmov zešili, přes 2000 statistov za jednu scénu zasadžili a tak dále. Lute extrémne poteky. Prvne mienenia a kritiky, ktoré som videl a čítal, sú predovšem pozitívneho rázu. Ja sám so punželu o tým presvedču hoj. Snanotež pokýl za vás, za dejštikojte vedro příšodných dňov.

0: Na polach abo skaukach, kajž na nje kukuje praja, je so čera poriadne prošivo. Štuž je tam na polnoch pučikach, kolesoval abo nadroze popuču byl, je ju snač vuladal sečomočovu Miłočanska agrarneho družstva. Tu kvilu dobja kujždu svončnu hodžinu užič, a tak tež čera. Najprve pak so proba berje, kajž je ľudia mačiva zonjiva.
1: Na polnym pučiku na skałkach w Kukowie parkuje Paul Matka. Spieszny chce z małej mobilnej syczomoczawu, kotruż może z jednej ruku wunieść, probuzać, a rozsudzić, hać może żnieć.
2: Hej, musimy ruch moczyć, to jest nazemski ruch, który się wstaje. Tu nie po tej sztucji stopnu, gdy się co rady moczyć, bo nie by się jeszcze zrało w tych dolinach tam. A z tym są dobre troszkę doczekać, ale nie, przez te dyszczyki, że są te 10 litrów boli. A jest to ruch kus lene, bo nie mamy żadnych czas, to doby nie przejeć.
1: Do to opak doby roch, kiedyś na niedzie 30 hektar stej wystu sucho tu mieć. Jednacze Miłočanska agrarno družstva Paul Matka miri wożnotu.
2: To są nieke 16,6%, to rykać muszę domu kilku doczekać, dokąd mu trzeba pod 15% wożnoty.
1: Na hodzinu zubi rostlina nikak 1% wożnoty. Tu już je po dwiema hodzinomaj wulka syczomoczała na polu. W niej siedzi Beno matka, kiedyś maszyny iżo z dzieciactwa w koniecach znaje, a lubuje ratostwo, kotry strach i pak hocota za syczomoczał sobą przyniesie.
3: Co może się stać? My po rucha jara hłuboko jedziemy, my mamy taki tak menowany flex drepor sznetwerk. Tu tak hłuboko jedzie, że my ewentualnie te kameny zbierać możemy. A to tam syczomoczał i nety. Tam może też kryczki nastać, a to może się ten jeszcze zapalić. Wieso?
1: Dożywił je wojen hakle junu, to doby wszystko jara spieszne idź. Jednacze pałmatka.
2: A tu czas nie tak, że to nie chce tak chodzą, ten po tej sztucji stopnu, że to nie będzie zrało, tak mu nie są trebali na zbożu nic czynić, dokąd to ty na te co asfaltu opuczę, że to się te muszę tej punktu skończyć. Mu spytamy, to się czemu czoł uduć porane, bo mamy mu wodę się odpanu, ktoś stoi na dworze, ale na kujże polo nieke sobą zacząć wodę, to mu ten lety mu nie czynimy, dokąd nieke nie chce tak chodzą, a ty ta poda jest kus łożniejsza.
1: W syczomu czawie sami je też przyjemne kłodno. Váčone a Milane letajú pred oknom nimo, od procha ničo nepytneš. A Beno matka na svojom monitore všetky vážne parametre vidí.
3: Za to celé polo mu trebujeme nekde, to môžeme aj ju v tom kompútoru ľadať, to polo je nutka. Ju je 3 hodiny, 2 štorci, šiaľ trem za to polo, po ne otovo. Ja vidím, kabel hektáru sú činené, kabel hektáru ešte dobre činené odváč, kabel sme namočili znovu. To je jara vážne pán za Paula, so tu môže lepe kalkulovať, že so to skladovať bude urodobí.
1: Do skvada nie je daleko. Ze všich dohromady 850 hektorov Miłočanska agrarno družstva žani 2 kilometre do skvada nie. Žnie sú so pola nich prvný týždeň dere zahajili a traja netko popravom, tak Paul Matka hač do zimy.
0: Ľudia Mačiova je pobova na žniach rocha Miłočanského agrarného družstva Kukovie sobu popoču Syčomočave.

0: fantastisk nu. Tak,
1: Wot čerawšeho je nowy film The Odyssey, po takim Odyseja w kinach widzieć, wot tym sem przed niekotrymi mięczinami jo rieczał, a znanos, czy wot tym hižo zonili, ale dybko niektomu je drežanach nowa filmowa żola wot rywa. W Cineplex kinie, tak mienowanym krystalowym palastrze, su kompletnu kinovu żolu przetwarili, tak zo wot powieduje niecko IMAX formaty. Ma 378 miestnu, hobosku 190 kvadratnych metrów wielku z činovinu, cinače vodce rečako a lezorowe projekto. Po takim jasne väčše a technisce lepše umienenia hač normálnym kinie. Drežany maja s tym netko 16. IMAX kino v Niemskej. Přetvor je po informáciách jednačela kina 7-cifrovú zoomu pvačil. Celé tunie kinové doživienie to je tež za opetovariu nie je. Za IMAX žolu činu 4 eura na normálnu pvačiznú tiketa horie, što iš chce přidatne premiumové sedvo mieč a s tým nimale ležeč pvači ešte raz 4 eura posta viace. S 20 eurami dobiče potajkým nekak líčič. To klinči a je tež veľa. Filmoví entuziastia pak vedia, zoso to dáni. A jeli to ešte niečo uspetali, hoj to je kvázi doživine morec. Ja bych prvný raz loni v zemia na cíči Avatar film v Lipštanským IMAXu a hoj, ja bych baf. A kešprajne optimálne film za to je rovne čera v Nímskej zabiežal.

0: Si słuchar naszego programa ma nieco na uczobie, więc trzeba waszu pomoc. Gaż muzyku lubojąszo, albo rad spiwaszo, pen możeszo z nasz pomagasz. Więc co wierzysz, opowiedzcie wierzysz o jednym spiwie, któryż su w szuli cesto spiwali w serskiej rozszerzonej uszy szuli tęcas. Z nasz stoi jeszcze niżej w knigwach, albo w spiw znajoszo, nasz przysłuchar seba sam przedstawio.
1: Dobry dzień. Ja sam ten Siegfried Krautz z Janszczyc. Na szule my śpiewali na Froschebusu Jan Rennes był. Ja wurde kusk zaspiewać. W porku wach sam sebie Rennes Jocio ugledal. Nint ja nie wiem, żeby ja ju zase namakal. Ha, to ja byle Rennes był.
0: Ja, znasz może nicht den Pomagasz, znajosz o toszczyn spił, znajosz o jeszcze wiecy sztucku tego spiła, su niżi noty napisane, toż piszcza nam, albo zazwęczo.
2: Wytkłos? Przeszenia? Piszcza nam pet 0151 11886 RBB Serski program.
0: Ja, a po muzyce z mi opening Gregor Klim za was kulturne pokazki za końc tygodnia.

0: Вереже наша сараска рец забира се Мария Иликовска Винклерова жинца за словом «кляпаш». Хто або цо кляпьо, ага або цо годла, наше сараске весанаре могу к тому не цо гронищ.
1: С цим межуш кляпаш?
2: Но кляпаш мы с кляпацом.
3: Кляпаш мы за шикнем. С руку зажимим кляпаш.
1: Кувал кляпьо зелезо.
2: Ja, ty kuaj klapio to zelezo.
1: A kuždy bór jo niega sam klapał kesu?
2: Gaż ta kosa jo była tupa, penio ten bór jo klapa.
3: Te secki, jak su kuzień, su zień sekli, te su majestens pen pudnio flink tu kesu przeklapali, aż pen zasem se las się sekło.
1: Weżniach jo se to klapanie rozligało pe całej sy. Pszała muzyka. Gaż jo bór z komuś ju klapać kesu, aby lepiej żnieł, a ta jo była pentupa, su gronili, gaż ten bór nie klapio tu kesu, pen klapio ta kesa tok bura. Pen nie jo jomu to secenie tak szło wetruki. U, nient niecht do dziuri klapio.
2: Gaż niecht co nuć, ga pen zaklapajo do tych dziuju.
4: Za okna klapasz, za dziuria zaklapasz.
3: No, gaż jan przyjął noc do żury, penoda klapane.
1: Nie gasu, gelcy hejzili żółciam na klapanie.
2: No, pęcu węce klapali, a pęto żółczko gajo szło okno na tym żółem, a jo gledalo, kto tam jo.
1: To jo to klapanie. Nie ga, nie su wejsne drogi byli asfaltirowane, ale kamieniate.
5: Ten werstyke, ten drejany z te zelezne oblecy na tych kamienanach, ploninach, su klapotali.
1: Gaż se to klapanie ceło wespietujo, chylu trajo, abo gaż jo ten zuk siszy, pen nie jo to klapanie, ale klapotanie.
3: Drejanki, jo, drejane pantofle, gaż te z tymi pirismi szli, tak na flasta pętnymi tak klapotali.
1: Su klapotali. Wesebne klapotanie słyszymy pak na lieto tam, żeż mają besiony swojego gniezdo.
5: Też z tym takie miasto zdrowie, a se jaselie, gaż ten drugi jo zaś przyszedł, a su gledali lecy, czy nie trzeba im przynieść, a janu żabu kiedy.
1: Besiony mają dwójki sznapac, a z tym klapocu. Gaż swajźbuju, pen jo pe całej sy słyszaś klapotanie.
2: Gaż to dziurczko przyjrzał tą sam jako kapetykę klapocu.
0: Jo klapasz albo klapotasz ugronio szaku ważniu tego cynienia. Zajmny słuka su nam żynca zase rozkładli nasze wesanarie. Żynca z tej otocy byli na pomec, a na fotoła z mesta, a Bernhard Natke snuje z Alfred Kiacmarek z Prawoza, a Frycok Szamar z Trenowa. Dalszny przynos gwerzy, że nasza sarska rydz słyszysza zase za dwa tygodnie.

0: Nie, żelu, boże nasz kolega Grigor Klim, wasz moderator, a wie, co budu nasze temy.
1: Wiesle przewożowali. Cały tydzień kompaktny kurs serszczyny w mieście. Jeden facet, co już zinsowe organizatorki u Tehenczelowie słyszeli. Nieżelu dajemy tym obzielnikom to grono, co ich motywuje, a jak przystupują przy nauknieniu rycy. My zabieramy się jeszcze raz z palicy o temu z usłodom dla serskiego sedlenskiego ruma, co ten usłod bezamienio za gminu Markojsku Gelu. To sme przeszali jako szoto Dietera Freihofa, kęcia rono casnie cwąk bramboskie serskie rady. Nieżelu bużo teke beże słowo, to pieda predne raz Elias Bice, a jo doła lubica z Pszicena za nas zepedaś na drogowanie do jednego miejsca komuś teke gronie europski Jeruzalem. Bużamy we mieście Sarajevo.

0: Najlubša zabieram jadvieža Barnabasa jo, až sem jod okolo guby mážo a pyn ze svým jizykom mjot lížo. A tam, že s jizykom viec netrefijo, tam ze svejeju packu mjot doblave mážo. Gržine dvujko dajo sem jadvež Barnabas na svincu sejže cys pydobaš. Teke největším jodový krůž joraz ulízane. Ale žedna chrapcická mjoda nesmejo uši vestaš. Jadvež Barnabas sunio sveju gvou do kruža a lížo, a ako co z kruža, štycujo go gvova venjom.
1: Halo? Halo? Slyši mi nikten?
2: Ja slyším nieco, ale nevím svitku seberio.
1: Halo? Som hou ve kružu s mjodom a ňam go vieci ven.
2: Ty miniš, až tvoja gvova ve kružu štyci. Tvoju tvustu ríš, ga hešte vyžim.
1: Pomygaj mi to lapšo sem vším, myška myšolinka.
2: Cakaj, myslím, musím přemyslovaš, kak by mygałaš i pomygaš. Ach jo, nie to vím. Pojš v obglednive za mnu, vidstaju kruž mia z bomama, a nien to šegaj, mjadvež Barnabas, šegaj.
1: To beli, to tak čažne beli, kaž cu gvovu z kruža šignuš.
2: No pen teke vice nevím, kak by mygałaš i pomygaš. Tým kruž rozbíš?
1: Omejcaj. Nie, pęgają mej najlepszy krusz do kusu. Nie, nic rozbisz.
0: Myszka myszolinka jo mudra myszka, ale hu drogu teke najgorszych huskoszczach. A napszadu. Pszałem oko gluszu dopomina se na to, aż jo miadwiesz Barnabas, pszelisz narski miadwiesz. Togodla opytujo miadwieżoju, nieco napowiedasz.
2: Hej, miadwiesz Barnabas, nie som se wiesta, co se tam bliży. Nie som ju jeszcze żadnego u nas wyżywa. Znajesz z nas tyju?
0: Naraz słyszy myszka plop, a mjadwieś Barnabas jo swoją głową z kruża uszegnął.
1: Co? Żoga psiżo?
2: Barnabas, ja som se myliwa. Tam to na nikt nie psiżo. Se ty znasz jano głową z kruża uszegnął, dokula se taki narski był?
0: Mjadwež Barnabas jo se pysmieval a jo pydaril myšce myšolince sliedne chrapcický mjoda.
3: Jo redna vec, gaž myža małe zvieretko velikemu pomagaš, nicka. Mejša vjasove künste ženia, ljubežučka a keciki.

0: Cevető zhenyu zhove hshebuzo korzist ist tu a ukraina sarski uknu ve kompaktnem ferialnem korzu shule zadal nasaskorets a kulturo nint oy obshisame mima jednica uta henscheloma ugetna shias letnetne.
1: Also jinse yo piet ga me mames letne sarido van ya tostogo litos nigo kompakt nigo kursa sa sapshinu ya som vegin vegin glutsna av yasova a shukno serajivo mis me meli wc akosto luji kötrisch suse objelili a miase tim mi gojin ya mi za wutspu za kshutu wutspu mis me teke stirna soldalschnich sarido van yo organisiro vali mias tim Byli zaridowania za rucne żywo, wielopnosny przednoski, riowanie, spiowanie, samojadna żywanicka wet Saskiego Instytuta Jatompudla była pochojżenie, pochojżowanie po mieście. Also, to nie jeden bezcudny program był. Wytmieniate, a te ludzie są zledowali do kolaż w tych zaredowaniach. Są suzi, wiecie, albo czyżasze ludzie, albo hyści, wiecie, byli. Also, ja są wiegin, wiegin spokojna z tym letosnym kursem.
0: Ja, stres jo mimo, a caz uknienia, ninto mogu se wicze we błotach, przy zgromadnym conowaniu rozjaseliš, a peżywasz redne liżojski caz. Jo, we slednych letach jo licba korzysto przyberała, snaż zmijomy przyducy leto teka zase nowy rekord.

0: Wiecze nie bedeli przepast, czy nową serską reportażu w RBB telewizji, a to naszego reda Wóżeca, titel jo Metz Drastwy. Przy gerzbie niemskiego dnia Drastwo we botach zabiera se reportaża z wysypnościami serskiej drastwy, a tam wysypnie z tymi, któreż borskie chyże. Jadnu mam przy telefonie, to jo Marion Stenzelowa z BWE Göre. Dobry dzień, Marion.
1: Dobry dzień, Anja.
0: Jo, naša nekajšna kolegoka jo jadna z tych protagonistków we filmie, a mega se tykami nic leta dvojko sme groma žiživa ve. Kamerowy team jo pedla bo, ako se była we žilojskej šlodarni. A co se tam krzywa?
1: Ja, also ja muss im Gronisch das, som aus der Nintertreber was drast du, som se pschätzi upožitze war pladrugig, ale ja, boh, nint doch nats hasu, gash mam nint doch zas, ako rentnaka, asch ja, se dam, skoins nie samaschisch, jad nu, svojsku drastu, ad latoxom boh, pladelie münchowie, vijelowie, vete drastu, vijelodani, a, som se tam informiro wawa. Som dosta war dario nu drastu, wot, moje schwogonice, da jo mir war koschulu usche, a jo gronni war hotu koschulu morsch sech, ja, som to uprobiro wawa, mir ne passu jo ad latok, som se pon rosu jiva, in nintom musim ras restelio, ja, wotom roskran jasch kakni lepe, lets ta stara koschula se gorgi, aber novu schischtasch, ad latok som tam boa.
0: Co słyszysz w drugich, jaki wyznam taka serska drastwa w naszym regionie ma, niż lic aż? Co my wierzysz, co se szy w Sobinski ta serska drastwa wyznaminio?
1: Ja wierzim to w Bewegorie, aż ten obraz w zjawności jose przemieniła. Przecy, wiecy, zisi, młodostnych, młodych żeńskich nosy przy Šakich Gospach, sersku drastu, a to nic janos Vežinsku, ale Šetnu, Ževovu, abo Nežilsku, abo teke tu za Namšu, Namšarsku, a tojo pšibiravo v sletnih letach musim groniš. Tojo me nadpadnuvo, ako sme v vojnskem leše svešili 700 a žasiš let Bevagora, ten vesne jubilej, a tam jo mervi voze s drastvami. Teke v susetnih sach, te luže, te ženske se drastvu oblekaju, ja no tak, gaš se zmakaju, abo gaš so duce, abo teke gaš su v kupce, abo sonuju, abo co ja vem, gaš se privatnje, gaš se s kremzerom so duce, pon se oblekaju, teke v lijem casu drastvu, a teke te žiši. A dlatok jaselim se, dokolaš jabe to pon teke gotovovame. Vele zaredovanje ho přigetujome vese, mame veljen aktivne kulturne živenje, a tam be jase cestči teke drastu oblikava.
0: Ja, z Marion Stenzelovijo se net dali rozganjam, vene jo protagonistka v novem serskem filmje v drastvach s titelom Metz drastve, viče film vižiša v RBB televiziji 20 minuto pojadnogo v našom reže Wóżeca.

0: Przysłuchare naszego programa ma nieco na uczobie, więc trzeba waszu pomoc. Gasz muzyku lubojąszo, albo rad śpiewaszo, pen możeszo z nasz pomagasz. Więc co wierzysz, opowiedzcy wierzysz o jednym śpiewie, któryż są w szuli cesto śpiewali w Sarskiej rozszerzonej uszy szuli tęcas, z nasz stojuszczy niżi w knigwach, albo w śpiew znajoszo, nasz przysłuchar seba sam przedstawio.
1: Dobry dzień. Ja sam ten Siegfried Krautz z Janschütz. Na szule my śpiewali na Froschebusu Jano Rende spiew. Ja wurde kusk zaspiewać. W porku wach sam sebie redne żoczo ugledal. Nint ja nie wiem, żoby ja ju zase namakal. Ha, to ja byle redne spiew.
0: Ja, znasz może nicht den pomagasz, znajosz o toszczyn spił, znajosz o jeszcze wiecy sztucku tego spiła, su niżi noty napisane, toż piszcza nam albo zazwęczo.
2: Wytkłos? Przeszenia? Piszcza nam pet 0151 jadnastczo 86 86 65. RBB Serski program.
0: Ja, a po muzyce z mi openin Grigo Klim za was kulturne pokazki za końc tyżenia.

0: Вереже наша сараска рец забирасе Мария Еликовска Винклерова жинца за словом «кляпаш». Хто або цо «кляпьо», ага або цо «годла» наше сараске весанаре могу к тому не цо гронищ.
1: С цим межуш «кляпаш».
2: Но «кляпаш» май с «кляпацом».
3: «Кляпаш» май за шикнем. З руку зажимен «кляпаш».
1: Коал «кляпьо» «зелезо».
2: Ja, ten koval klapio to železo.
1: A kuždy burio njega sam klapał kesu?
2: Gaż ta kosa jo była tupa, penio ten burio klapa.
3: Te secki, jak su kuzień, co kuzień sekli, te su majesn pen punio, flink tu kesu przeklapali, aż pen zasn se las się sekło.
1: Weżniach jo se to klapanie rozligało pe całej sy. Pszała muzyka. Gaż jo burs komuś ju klapać kesu, aby lepiej żnieł, a ta jo była pentupa, su gronili, gaż ten bur nie klapio tu kesu, pen klapio ta kesa to gbura. Pen nie jo jomu to secenie tak szło wetruki. U, nient niech dożuri klapio.
2: Gaż niech co nuć, ga pen zaklapają do tych dziuju.
4: Za okna klapać, za dziurę zaklapać.
3: No, gaż, ja przyjrzał noc do żury, penol do klapane.
1: Nie gasu, gelcy hejzili żółciam na klapanie.
2: No, pęcu, węce klapali, a pęto żółczko, gajo, szło okno i ura tym żółem, a jo, gledalo, kto tam jo.
1: To jo to klapanie. Nie ga, niejsu, wejsne drogi byli asfaltirowane, ale kamieniate.
5: Ten werstykek, ten drejany z te zelezne oblecy na tych kamienanych ploninach su klapotali.
1: Gaż se to klapanie ceło wespietujo, chylu trajo, abo gaż jo ten zuk siszy, pen nie jo to klapanie, ale klapotanie.
3: Drejanki, jo, drejane pantofle, gaż te z tymi pierysmi szli tak na flasta pętmy my tak klapotali.
1: Su klapotali. Wesebne klapotanie słyszymy pak na lieto tam, żeż mają besiony swojego gniezdo.
5: Teraz z tym takie miasto było zdrowie, a z jaselie, aż ten drugi już zaraz przyszedł, a su gledali lecy, czy nie trzeba im przynieść, ja nu żabu kiedy.
1: Besiony mają dwójki sznapac, a z tym klapocu. Gaż swajś buju, penio pe całej sy słyszaś klapotanie.
2: Gaż to dziurczko przyjrzał tą sam jako kapetyki klapocu.
0: Jo, klapasz albo klapotasz ugronio szaku ważniu tego cynienia. Zajmny słucha su nam żyńca zase rozkładli nasze wesanarie. Żyńca z tej otocy byli na pomec, a na fotoła z mesta, a Bernhard Natke snuje z Alfred Kiacmarek z Prawoza, a Frycok Szamar z Trenowa. Dalszny przynos gwerzy, że nasza sarska rydz słyszysza zase za dwa tygodnie.